0: gdzie mógł być tak blisko, że se w tobie stracim, jako bez provázku.
1: Devítka Papírový draci a nově nasazená píseň Papírový draci.